Arata ila posibina fajira tuipa masomala Ani tenwa kadoda Alato nipati Mr. Kuka Ni takamu waka

une ngunya ukawono tendo nomtwale chibazi achimweni wala bright sonjela m taji bazi kulongolela m ndaje zikwikazi ningani zikulekanga lekanga nemse kombaka imangasi gampi ngamba kutina chalo kwa chetu yai sikilgani une mbita